21 razy 3 minuty, żeby gdzieś tu łatwo też na normalną portugalską na niemani, jak ulosa na jako ja zlęca kuku kano ono kulo, watami intangu jako ty samiri lana i patana jaka syna szoko maka, ili kowa jemu fiksela mahungu, maila na jaka syni mi intangu leje i wola jem mundial football, mi intangu leje swa kamakwili kaseka matiku ja. Estados Unidos, Canadá, na México. Na montanha de cima, Mingsets. E cuva, e cu fixela a Manhau, na Maela, na Ni, em Tangulo, a Costa do Marfim. Angata, fica fixana, Cassi, Ni, em Tawa, wa Bola, wa Ticula. E vou lá, Costa do Marfim, a da fixa.